0: usłyszałam bardzo skrajne opinie na temat tej książki.
1: Nie podobałaby mi się ta książka, gdyby to był faktycznie romans.
0: Bo to jest książka, która denerwuje.
1: Absolutnie irytująca.
0: Bardzo ciekawa interpretacja.
1: Nieraz drżymy podczas konfrontacji, podczas czytania.
0: Mamy tutaj teraz...
1: Nareszcie
0: tak,
1: pojawił się
0: postać.
1: Męski bohater. Szkoda, że ten męski bohater właśnie tymi moimi rękoma gołymi najchętniej byłby przeze mnie zabity.
0: No jest to szczwany lis i postać, którą naprawdę nie chciałoby się chyba poznać.
1: Z tym, że Jenny Erpenbeck naprawdę opisuje to wspaniale.
0: Jenny Erpenbeck w ogóle na świecie ma status gwiazdy.
2: Kosmo po polsku.
1: Literantka, czyli wasz ulubiony podcast literacki, dzisiaj z
0: Natalią Prufer
1: i Adamem Gusowskim i z książką
0: Kairos
1: Jenny Erpenbeck. Co wiemy o Jenny Erpenbeck?
0: Jest bardzo znaną współczesną niemiecką pisarką, nagradzaną na całym świecie. W zeszłym roku dostała międzynarodową nagrodę Bookera, która świadczy o takim wielkim międzynarodowym sukcesie, przede wszystkim biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwsza nagroda przyznana niemieckiej pisarce. Urodziła się w Berlinie Wschodnim w 1967 roku. Pracowała najpierw jako reżyserka i dopiero w 1999 roku zadebiutowała książką. Była to opowieść o starym dziecku, która spotkała się z dosyć dobrym uznaniem krytyki i od tego czasu Jenny Erpenbeck pisze. Zajmuje się tylko i wyłącznie literaturą. Mieszka w Berlinie i mamy w języku polskim kilka książek, które już zostały przetłumaczone przez tłumaczkę Elizę Borg. Jest to Klucz do ogrodu, Iść szedł, poszedł, Jeszcze nie wieczór. No a teraz dosłownie od kilku tygodni mamy nowość na polskim rynku wydawniczym. Wydawnictwo Znak Litera Nowa wydała książkę Kairos, właśnie tę nagrodzoną, tą jedną z najważniejszych nagród literackich.
1: No właśnie, nad Kairosem się pochylamy. Kairos, w ogóle co to znaczy? Kairos.
0: Bóg szczęśliwej chwili.
1: Oj.
0: Jak powiadają, długi lok nad czołem, można go uchwycić jedynie za ten kosmyk.
1: Bożek z kosmykiem szczęścia. Właśnie, Kairos, czyli chodzi o taki moment, szczęśliwy moment. I to tym szczęśliwym momentem rozpoczyna się niesamowita przygoda. Nie przygoda, tylko jak to można powiedzieć? Niesamowita jazda, byśmy mogli powiedzieć.
0: Jazda taka trochę bez trzymanki,
1: Dwojga osób. I w tą jazdę bez trzymanki, w tą serpentynę zdarzeń i przeciągań się, zbliżania i oddalania, łapania się i puszczania, wciąga nas Jenny Erpenbeck w Kairos.
0: Pięknie powiedziałeś, ale ja bym to przetłumaczyła na język polski, czyli proszę państwa, mowa o romansie.
1: Ej, to za krótko jest. Romans? Naprawdę?
0: Tak. Bardzo burzliwy, toksyczny, ciekawy romans.
1: Dobrze. W takim razie, zanim się pokłócimy, czy to romans, czy nie romans, może wyjaśnijmy, o co w ogóle chodzi. Czyli najważniejsze postaci?
0: Tak jest.
1: I ich zachowania wobec siebie, proszę.
0: Dobrze, dziękuję. Katarina, wiek 19 lat, młodziutka, piękna kobieta, marząca o karierze scenografki. Oraz Hans, starszy od niej o 34 lata, pisarz uznany, pracujący w radio, intelektualista, artysta. Co to było teraz?
1: Może to o mnie.
0: I to nie jest książka o Adamie Gusowskim. I tych oboje ludzi, jak to czasami w życiu bywa, spotykają się bardzo, bardzo przypadkowo.
1: No właśnie, wydawałoby się, że to przypadek splata ich ścieżki. Natomiast nie zdradzając wszystkiego, nie do końca jest to wyjaśnione, czy akurat przypadek tutaj był przypadkiem.
0: To prawda.
1: I żeby to wyjaśnić, musimy te dwie postaci jeszcze osadzić w czasoprzestrzeni. Jest to Berlin, końcówka Berlina Wschodniego, tak naprawdę.
0: Dokładnie.
1: Centrum tego miasta, ale końcówka stolicy NRD. Czyli końcówka lat
0: 86, tam jest
1: druga połowa lat 80. Tak. 86 to jest start i krótko po runięciu muru do ostatnich wyborów w NRD i zestawienia rządu NRD, który w swoim pierwszym posiedzeniu rozwiązuje zarówno siebie, jak i to państwo.
0: Tak, no przeciekawy, przeważny czas dla historii Niemiec, który tutaj Jenny Erpenbeck opowiada w ogóle z tej innej, może nieznanej nam perspektywy. Perspektywy miasta, państwa, które nagle przestaje istnieć. W ogóle Berlin i Berlin Wschodni jest moim zdaniem równie ważnym bohaterem tej powieści jak Hans i Katarina i nie można o tym zapominać. Berlin, który jest podzielony, Berlin, który jest jakimś zupełnie dziwnym stworem, ale w którym, jak się okazuje, żyją szczęśliwie ludzie, którzy w ogóle nie planują żadnej ucieczki, którzy się kochają, którzy spędzają czas w różnych restauracjach, knajpach, słuchają dobrej muzyki, piją wino i jest im dobrze.
1: Zostańmy na chwileczkę właśnie przy tych ludziach. Spotykają się i wygląda to na bardzo romantyczne spotkanie. Gdzieś w autobusie, otarcie wzrokiem, poczucie ciepła, poczucie oddechu, jakiś tunel prowadzący z autobusu w stronę metra czy w stronę kolejki miejskiej. Spojrzenie, uśmiech, zaproszenie na
0: kawę.
1: Może coś się napijemy, może coś zjemy, może spędzimy razem noc, może się obudzimy następnego dnia, może wyjaśnimy sobie, na czym stoimy. I stoimy na tym, że Hans nie jest tylko 34 lata starszy od Katariny, ale również w stałym związku.
0: Ma żonę, ma syna, ma kochankę, jedną, drugą, o czym opowiada zresztą Katarinie i wręcz
1: przy stole
0: i wręcz od samego początku dyktuje warunki.
1: Jakby stawia też tą sytuację jasno.
0: Absolutnie.
1: I bez zawahania ta z drugiej strony jakby mogłaby w ogóle tą ofertę odrzucić. Bycia kochanką albo bycia jedną z wielu
0: kobiet w życiu Hansa, ponieważ on potrzebuje, jak się okazuje, wielu kobiet, ale równocześnie nie może się rozstać ze swoją żoną, no bo kim byłby bez żony. Więc rola Katariny tu jest od razu rolą podrzędną, obojętnie od tego, jak ten romans i to uczucie w nich obojgu się wzburzy i jak będzie wyglądało, ale rola Katariny jest tutaj podrzędna. To ona zdecyduje, kiedy ten związek się zakończy, to ona zakocha się w kimś innym, to ona rzuci Hansa, a tu jeszcze muszę zwrócić uwagę na magiczne pierwsze zdanie tej książki. Czy przyjdziesz na mój pogrzeb? Więc od samego początku Hans tak naprawdę trzyma tutaj za sznurki i decyduje absolutnie o wszystkim.
1: Ale przed chwilą powiedziałaś, że to ona decyduje o końcu, to ona decyduje o wyjściu.
0: Ale on jej to powiedział, że to tak będzie, że za jakiś czas, za ileś lat to ona zdecyduje o wszystkim.
1: Tymczasem tak naprawdę jest zupełnie inaczej.
0: A tak naprawdę jest zupełnie inaczej.
1: Ponieważ to, co się zaczyna tak powiedzmy jako otwarty związek, z którego każdy czerpie to, co potrzebuje, czy na co ma ochotę, okazuje się, że budowana jest więź absolutnie toksyczna. Że w tym romantycznym związku na romantyzm nie ma w ogóle miejsca. Za to jest na miejsce na przepychanki, na władzę, na upokorzenie, na przemoc, na zabranie powietrza.
0: Na zazdrość, na pożądanie, na seks w każdym miejscu i o każdej porze. To jest też ważny aspekt tej książki.
1: Z tym, że Jenny Erpenbeck naprawdę opisuje to wspaniale. Znaczy w ogóle bardzo cicho zaczyna tą książkę, cicho zaczyna formułować zdania o tej miłości, o tym związku, o tych uczuciach, ale te zdania są coraz głośniejsze, coraz bardziej krzykliwe. To wszystko z każdą stroną, a nie są jakieś takie podrywy, tylko permanentnie dokręcanie śruby. Tak bym to określił. I my towarzyszymy jej i bohaterom tej książki.
0: Cieszę się, że to mówisz, bo naprawdę jak zaproponowałam tę książkę, martwiłam się, że nie będzie ci się podobać.
1: Tak, i tutaj właśnie chciałbym się pokłócić. Mm-hmm. Nie podobałaby mi się ta książka, gdyby to był faktycznie romans. Natomiast nie jest to romans, nie jest to romansidło. Jest to opis związku, który... Szczerze mówiąc, można byłoby sobie wymyślić czy zaobserwować w naszym otoczeniu. To nie jest coś wyjątkowego, to nie jest coś wymyślonego, abstrakcyjnego. Może się zdarzyć, że ktoś ma kochankę, może się zdarzyć, że kochanka zgadza się na wszystko. Może też się zdarzyć, że między ludźmi raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ta sytuacja na pewno jest obciążająca dla jednej, dla drugiej, dla trzeciej i czwartej strony, czy może być. Natomiast tutaj wchodzimy tak głęboko i tak bezpośrednio w ten związek, że nieraz drżymy podczas konfrontacji, podczas czytania, czy tak jak w moim przypadku słuchania tej książki, ponieważ na niemieckim rynku Kairos jest jako audiobook, który czyta sama autorka, Jenny Erpenbeck. I to też dla mnie było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ miałem ogromne zaufanie do autorki, właśnie jeśli chodzi o tempo czytania, o zaakcentowanie jednego, drugiego słowa, czy tak jak ma jedno zdanie wybrzmieć, gdzie ma pauza się skończyć, a gdzie następne zdanie ruszyć.
0: Zgadzam się z tym, ale muszę ci powiedzieć, że pierwszy raz od naprawdę dłuższego czasu w takim, powiedzmy, moim środowisku znajomych, którzy interesują się literaturą, usłyszałam bardzo skrajne opinie na temat tej książki. I sama też długo próbowałam siebie ustawić jakoś w tej kolejce, bo słyszałam, że no, że jednak kicz, że takie trochę jak opera mydlana, że strasznie dużo tych scen erotycznych, że tu jakieś sadomasochistyczne strony się pojawiają, że dłużyzny. I ja z jednej strony naprawdę rozumiem wszystkie te argumenty, bo to jest książka, która bardzo denerwuje, bardzo drażni.
1: Absolutnie irytująca.
0: Irytuje. Bohaterowie są irytujący.
1: Tak naprawdę, szczerze mówiąc, ja wiem, że takich słów się właściwie nie używa, a w podcaście naszym tym bardziej nie, ale nieraz miałem takie coś takiego, tak, że naprawdę trzeba było przekląć w tym momencie, jak można w ten sposób tak się zachowywać. Jak można niszczyć drugiego człowieka, którego uważa się za kochanego i kochającego w ten sposób.
0: Tak. Tak, i to bardzo zostaje w głowie. Ja chodziłam naprawdę pod pachą z tą ręką, z tą książką po różnych miejscach i przerywałam spacer i stałam w miejscu i doczytywałam i się złościłam i się denerwowałam. Denerwowałam się na Hansa, denerwowałam się na Katarinę. Nie mogłam pojąć niektórych również takich obrzydliwych scen i porównań i metafor, które może nie do końca do mnie przemawiały, ale czytałam z wypiekami.
1: Nie no, Hansa zabijam gołymi rękoma.
0: Ale Adam, zwróć uwagę na to, że wielokrotnie w literatce narzekaliśmy, że brakuje nam męskiego bohatera w jakiejś powieści, reportażu i tak dalej. Mamy tutaj teraz
1: Nareszcie pojawił się taką postać. Męski bohater. Szkoda, że ten męski bohater właśnie tymi moimi rękoma gołymi najchętniej byłby przeze mnie zabity. Po prostu tak, jak on się odnosi, z jaką oczywistością jest tym właśnie oprawcą. Jeszcze raz powrócę do punktu wyjścia. Poznaję kobietę, której od razu mówi, jaka jest sytuacja, podczas gdy ona rok później, mniej więcej, 8 miesięcy później, podczas pobytu we Frankfurcie nad Odrą, spotyka innego człowieka, innego mężczyznę.
0: Młodego
1: Wadima, z którym ma też intymny kontakt. Ten Hans uważa to za zdradę wobec ich miłości, za zdradę wobec tego, co oni ze sobą reprezentują, o te krystalicznie czyste uczucia. Czy to nie był on, który permanentnie zdradza swoją żonę, a właściwie można też powiedzieć, że kochankę zdradza i z żoną, i z innymi kochankami.
0: Zdradza, oszukuje, kombinuje, znęca się psychicznie. To jest naprawdę, ta książka to jest też takie stadium męskiej,

0: o taką tubę, którą której autorka potrzebuje, żeby wyrazić pewne rzeczy, to tutaj muszę powiedzieć, że również mógłbym ją udusić, albo przynajmniej nią wstrząsnąć.
1: Wstrząsnąć kobiet,
0: co drugą
1: mocno.
0: Stronę. Słuchaj, obudź się!
1: No ale ona opowiada o Hansie i o swoim romansie całej rodzinie, wszystkim przyjaciołom. Wydaje się, że wszyscy to jakoś akceptują.
0: Oprócz Rozy, Roza, czyli jej przyjaciółka. Taki przyjaciółka, intymna przyjaciółka też można powiedzieć, też mówi, nienawidzę ciebie za to, że jesteś z Hansem. I ona mówi, tak, ja też siebie nienawidzę, ale nie mogę od niego odejść.
1: Tak, jest to naprawdę opowieść o bardzo toksycznym związku. Mi w ogóle ta książka też momentami przypominała Lolitę Nabokowa, właśnie jak tak. Dojrzały mężczyzna interesuje się młodą, no jeszcze prawie dziecinną w swoich zainteresowaniach kobietą i stara się ją jakoś tak ukształtować. Z jednej strony ją podziwia, ale z drugiej wykorzystuje i tak naprawdę tak. Marnuje jej życie i karierę.
0: Z tym, że Katarina nie jest Lolitą.
1: Nie.
0: Jednak stoi dwoma nogami w swoim życiu, wie mniej
1: jest
0: więcej...
1: Jest dorosła.
0: Jest dorosła, wie mniej więcej, co chce i jak to osiągnąć. Gdzieś tam rysuje sobie też swoją ścieżkę zawodową, do niej też dąży, potem ją trochę zmienia, ale pod siebie. To nie jest tak, że jakoś tam odkrywa nagle świat dorosły. Nie, ona jest dorosłą osobą. Natomiast Hans... U niego widzimy wszystkie triki, jakie można zastosować wobec Katariny, zostały zastosowane. To on jest tym takim obytym, to on jest oczytany, to on jest osłuchany, to on potrafi zamówić odpowiednie wino, to on potrafi odpowiednio zjeść skomplikowane danie, to tak. On wie, co jest w Paryżu, we Włoszech, no i później się okazuje, że nawet wie, co się dzieje w Berlinie Zachodnim.
1: Tak jest.
0: I tak dalej, i tak dalej.
1: No jest to szczwany lis i postać, którą naprawdę nie chciałoby się chyba poznać i tak. Uświadczyć, no ale na pewno tacy mężczyźni
0: władzy.
1: Byli, są i będą.
0: I tutaj przechodzimy do drugiej odsłony tej książki. Właśnie jeżeli już mamy po zarys tych postaci, tego Hansa i Katariny, dobrze jest w tym miejscu powiedzieć, że można się zbliżyć do tego również społeczno-historycznie do tej książki, bo jesteśmy tak jak już powiedziałaś, przeważnym miejscu w historii Niemiec. Runął mur, otwiera się granica między Niemcami, otwiera się granica Berlina Zachodniego, dochodzi do wymiany, dochodzi do przełamu, dochodzi do załamań biograficznych osób, które są z tym związane. Bardzo ważny moment również dla Hansa i dla Katariny. I tutaj ja bym tak właśnie, gdybym chciał sobie dodać, ja myślę, że to jakby w mojej interpretacji jest to okej, a wy jeśli będziecie czytać tą książkę, to może inaczej. Ja bym nawet postawił Hansa i tą formę państwowości, jakim była NRD, jako jedną i tą samą osobę, jako jedną i tą samą odsłonę. Czyli z jednej strony kocham mój naród, z drugiej strony nie pozwalam temu narodowi odejść, nawet jeśli on chce. Z jednej strony daję mu troszeczkę, bawcie się, macie za darmo mieszkania, za pół darmo jedzenie i tak dalej. Z drugiej strony deal jest taki, że zostajecie u mnie. Podziwiacie mnie. Nie wolno mnie krytykować. To ja wam mówię, co robicie źle, ale wy mi nie.
1: Bardzo ciekawa interpretacja. Ja spojrzałam trochę na to inaczej. Mi się tutaj bardzo spodobała ta narracja upadek muru i co dalej. Bo z wszystkich opowieści, przeżyć, mediów, kultury i różnych źródeł myślimy o takiej euforii, szczęściu, że wreszcie, że miasto się jednoczy, że Niemcy teraz będą inne i tak dalej. Natomiast Hans i Katarina, jako tacy reprezentanci tego Berlina Wschodniego, ale także ich rodziny, właśnie żona Hansa, dziecko i przyjaciele Katariny, oni nagle tracą kompletnie grunt pod nogami.
0: No tak.
1: Instytucje, z jakimi współpracowali, czy jakieś biura i pracę, którą mieli, tracą. To, co było drogie, wartościowe, ważne, nagle takie nie jest. Te powody do szczęścia i do radości, że wreszcie mogą przejść na drugą stronę muru, oni tego w ogóle w ten sposób nie odbierają. Tam jest taki ważny fragment, jak Katarina mówi, że ona potrzebuje

0: potrzebowała 3 tygodni, żeby pójść do Berlina Zachodniego, bo ona nie czuła żadnej potrzeby, ona się tego bała, ona nie wiedziała, co teraz nastąpi, co się stanie.
1: Ten wątek otwarcia granic jest wspaniały. To, jak ona chodzi po Berlinie Zachodnim, jak widzi siebie jako obcą.
0: Tak.
1: Obcą w jednym miejscu, obcą w drugim miejscu. Tak. Jak porównuje Berlin Wschodni z Berlinem Zachodnim. Dla samych tych rozdziałów warto
0: jak
1: przeczytać.
0: Jak kradną, jak te rzeczy różne
1: właśnie,
0: nie mają
1: kradną.
0: Wartości.
1: I tutaj chciałem ci przerwać, że nie wszyscy się nie odnaleźli w tym.
0: Oczywiście.
1: Bo ta kradzież na przykład przez młode kobiety, które tam kosmetyki, tak, albo cokolwiek, albo niezapłacona kawa w KDW, jako taka wręcz taka anarchia, mhm. tak, że nam teraz wolno, daliście nam Begrüßungsgeld w wysokości 100 marek, to i jeżeli widzicie nas konsumentów, to my widzimy w was tylko sklepy.
0: Tak.
1: Zachowujemy się jak chcemy.
0: I to, że ludzie żyjący w państwie, które z dnia na dzień przestaje istnieć, mhm. jak oni się mają w tym odnaleźć, co oni mają z tym zrobić, co oni mają myśleć, komu mają wierzyć, kto teraz ustala zasady, reguły, kto będzie ich z tego rozliczał, jak nagle wszystko po prostu niknie. Mhm.
1: Bardzo ciekawe są też właśnie te wejścia w to, co się dzieje z rodziną Hansa po otwarciu muru, czy po tych przemianach, co się dzieje z rodziną Katariny, z Katariną, z Hansem. To wszystko jest naprawdę... Ja myślę, że teraz mieliśmy akurat znowu rocznicę zjednoczenia Niemiec. Ja myślę, że cały czas jest mało takiej literatury, która mówi nam nie tylko o historycznych przemianach tamtych czasów, tylko to, co się dzieje z małymi ludźmi, właśnie w tym młynie, w tym zgniataniu.
0: Tak, i pokazuje tą inną perspektywę, że może nie wszystko było takie fajne i kolorowe w związku z tym zjednoczeniem, tylko nagle ludzie też stracili w ogóle jakieś poczucie przynależności, bezpieczeństwa i wszystkiego.
1: Zresztą tam się pojawia taki wątek, że a może trzecia droga? Znaczy, bądźmy obok siebie państwami.
0: Tak,
1: może
0: ale niekoniecznie
1: coś
0: razem.
1: Od siebie nauczymy, zobaczymy jak to będzie, może kiedyś, może coś, nie?
0: Tak.
1: No ale na to nie było czasu, tempo historyczne było zbyt szybkie, również presja z zachodu i ze wschodu, to wszystko wiecie, że i Ameryka, wtedy jeszcze Związek Radziecki, byli przy tym stole, który decydował o przyszłości stołowego pokoju z napisem Germany, także to nie było łatwe. Ale jeszcze jeden aspekt, teraz mi się przypomniało i nie wolałbym, żeby mi nie upadło. Ta książka też pokazuje, że w Berlinie Wschodnim było również życie przed obaleniem muru.
0: Tak. I to takie wcale nie aż takie złe życie.
1: Nie, jest takie straszne. Oczywiście dokładnie. Opisywane z perspektywy osób, które powiedzmy były uprzywilejowane przez wykonywany zawód, czy przez w ogóle sytuację społeczną, czy swoją pozycję społeczną, ale dowiadujemy się, że były kawiarnie, dowiadujemy się, że były teatr, kina, opery.
0: Wino, dużo
1: było,
0: wina.
1: Było dużo wina, było dużo papierosów, było całkiem niezłe jedzenie i tak dalej. Chodzi o to, że było życie w Berlinie Wschodnim, zanim tam wszedł Berlin Zachodni,
0: tak.
1: Może w ten sposób.
0: I myślałam sobie właśnie, jak czytałam, bo to już mówimy o ostatniej części książki, tak. Czy w Polsce, czy wśród polskich pisarzy i pisarek mamy takich, którzy by również próbowali ukazać tę perspektywę, że nagle nie ma komunizmu, tak? I co to oznacza?
1: Tak, masz rację. To jest końcówka książki. Moim zdaniem nawet troszeczkę za krótko. Ja chciałbym, mogło być więcej tych wątków właśnie wokół przemian, wokół otwarcia muru w tej książce. Ale do jednego aspektu jeszcze musimy dojść. Język.
0: Mm.
1: To jest po części długi dialog podzielony długimi monologami. Znaczy
0: tak.
1: Jest rozmowa, która w czasie jakby takim rzeczywistym jest również w głowie komentowana przez osoby, które te rzeczy, czy przez autorkę.
0: Tak, i czasami to są przerwane myśli, czasami są to zdania, wypowiedzi, które sami nie wiemy, do kogo należą i komu je przyporządkować. Na pewno dla tłumaczki, nawet doświadczonej tłumaczki Elizy Borg, która zajmuje się twórczością Erpenbeck już od kilkunastu lat i przetłumaczyła jej 4 książki, na pewno to też było wielkie wyzwanie. Oprócz tego, że to jest taka pierwsza powieść naprawdę o miłości, we wcześniejszych książkach Erpenbeck pojawiały się inne tematy, tematy, ale nie były te książki może aż tak emocjonalne i właśnie nie dotyczyły takich uczuć, to wydaje mi się, że słownictwo i w ogóle język i styl tej książki był naprawdę trudnym i dużym wyzwaniem dla tłumaczki, ale moim zdaniem udało jej się świetnie sprostać temu.
1: Znaczy ja akurat miałem tą przyjemność, jak już powiedziałem, miałem przyjemność słuchania tego w oryginale, jeszcze przeczytane w oryginale, czyli przez autorkę. Jest to język, znaczy ja lubię tą mgiełkę, tą niepewność, w którym momencie jesteśmy, czy dobrze zrozumieliśmy, czy jeszcze jestem pewny tego, co słyszę. Nie chciałem wracać, nie chciałem przebijać do tyłu, nie chciałem jeszcze raz odsłuchiwać, ale to nic nie szkodzi. Nawet jak tam coś mi umknęło, to i tak wracałem w tę mgle na dobre tory i to jest to, co ja akurat cenię sobie, lubię taką formę literacką, gdzie nie do końca jesteśmy za rękę prowadzeni i że możemy się w tym wszystkim pogubić i to wcale nie jest źle, jeśli się pogubimy. Ja myślę jednak, że jest to język, który dzieli i łączy zarazem. To znaczy ja myślę, że tak jak mnie połączył ze sobą, tak może część osób z tej książki wyrzucić.
0: Może. I o tym też rozmawiałam z tłumaczką, że Jenny Erpenbeck ma takich wiernych czytelników, którzy już jak wejdą w jej świat, w jej narrację, to przeczytają wszystko od początku do końca i będą czekać na następne powieści.
1: No ja mam ochotę na więcej.
0: Ale są też tacy, którzy ją kompletnie odrzucają i to jest chyba też, to tłumaczy trochę to, o czym wcześniej powiedziałam, że ta książka też już nawet w tym moim środowisku czytelników i czytelniczek, osób, którym bardzo ufam i często się z nimi zgadzam, nagle okazało się, że nie, że oni tej książki nie zaakceptowali.
1: A czy to nie jest taki troszeczkę papierek lakmusowy właśnie dla wybitnej twórczości?
0: Nie wiem, ponieważ Jenny Erpenbeck w ogóle na świecie ma status gwiazdy i podróżuje po całym świecie. Jej książki są tłumaczone na 30 języków, przede wszystkim chyba w języku angielskim, czyli w Wielkiej Brytanii i w USA. Ona odnosi wielkie sukcesy, natomiast w Niemczech? Nie wiem. Mi się wydaje, że to jest taka autorka, która dzieli społeczeństwo nie wiem, czy ona się tutaj dobrze odnajduje. Owszem, dostaje różne nagrody, ważne i mniej ważne, jest doceniana, ale nie ma chyba takiego statusu gwiazdy jak gdzie indziej.
1: Obawiam się, że tutaj moglibyśmy, czy musielibyśmy otworzyć jeszcze jeden podcast na temat obecności autorów, autorek ze wschodu Niemiec.
0: No właśnie.
1: W gremiach krytyków literackich, w gremiach osób, które nagradzają, w fundacjach literackich
0: itd. Kto o tym decyduje i dlaczego i po co.
1: I może wtedy byśmy się do tego zbliżyli. Ale nie chcę otwierać tego podcastu, tylko ten chciałbym zamknąć początkiem. Na początku powiedziałeś, że przypadek. Ja powiedziałem, czy ten przypadek nie jest przypadkiem, nieczystym przypadkiem. I nie chcę więcej zdradzać. Mam nadzieję, że ty też nie chcesz zdradzać, ale może tylko tyle powiem. Jeśli za dużo to powiesz, to wytnę. No, tylko powiem, że na ostatnich stronach widzimy Katarinę, która wertuje w swoich aktach o sobie, a są to akta Stasi.
0: No i w ten sposób chyba możemy zakończyć nasz podcast.
1: Nie, zakończamy oczywiście pytaniem. Polecamy czy nie polecamy?
0: Polecamy.
1: Polecamy i to gorąco. Jenny Erpenbeck, Kairos w Niemczech, Pinguin Verlag w Polsce.
0: A po polsku Znak Litera Nowa, nowość na polskim rynku wydawniczym.
1: Ten tytuł zostaje ten sam. Kairos po niemiecku jest jak Kairos po polsku, tak jak po polsku. Żegnałem się teraz z wami.
0: Natalia Prufer.
1: I Adam Kusowski, czyli autorka i autor waszego ulubionego podcastu literackiego. Chcecie nas więcej słuchać, to wystarczy nas polubić i przesłać kilka razy, rozesłać to swoim znajomym, swoim przyjaciołom, pochwalić się, że słuchaliście takiego fajnego podcastu. Więcej odsłuchów daje nam więcej możliwości, żebyśmy jeszcze częściej do was mówili. Żegnamy się. Pa, pa.
0: Pa, pa.
2: Kosmo po polsku.